0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidil.
1: Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego nie tylko debatują i głosują. Dzisiaj przyjrzymy się innemu aspektowi ich pracy – obowiązkom sprawozdawców. Po tym, jak Komisja Europejska przedłoży Parlamentowi nowy projekt przepisów, rozpoczynają się prace w Komisji Parlamentarnej. Wybór komisji zależy od tego, czego dotyczą przepisy. Na przykład, jeżeli wniosek dotyczy transportu zwierząt gospodarskich, trafi on do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie komisja wyznacza sprawozdawcę, który jest swojego rodzaju kierownikiem projektu. Sporządza on sprawozdanie w sprawie wniosku. Może w nim zaproponować poprawki, to znaczy usunięcie, zmiany lub dodanie fragmentów tekstu. Sprawozdawca musi przede wszystkim dobrze przygotować się do pracy. Oczywiście nie jest pozostawiony sam sobie. Pomagają mu inni posłowie oraz komisja, w której zasiada. Aby uzyskać pełniejszy ogląd na daną sprawę, może zwrócić się o pomoc z ekspertów zewnętrznych lub specjalistów z innych instytucji unijnych. Sprawozdawca sporządza jak najbardziej szczegółowe i dogłębne sprawozdanie. Uwzględnia w nim wszystkie możliwe konsekwencje przyjęcia nowego prawa. Bierze pod uwagę każdą możliwość interpretacji, analizuje nawet najdrobniejsze szczegóły. Dlatego jego praca jest bardzo ważna. Nad sprawozdaniem dyskutuje właściwa komisja parlamentarna. Może je zmieniać, a nawet zlecić jego napisanie od nowa. Kiedy wreszcie je przyjmie, sprawozdawca przedstawia efekt końcowy na posiedzeniu plenarnym parlamentu. Sprawozdanie zawiera uzasadnienie, projekt rezolucji ustawodawczej i poprawki, które poddaje się pod głosowanie. Oczywiście parlament może odrzucić sprawozdanie, ale jeśli je przyjmie, jest to w dużej mierze zasługa sprawozdawcy. Zastanawiacie pewnie, jak wybiera się sprawozdawców. Decyzja, komu powierzyć tę delikatną misję, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, grupy polityczne umawiają się między sobą i proponują, kto będzie sprawozdawcą w danej kwestii. W rzadkich przypadkach komisja wyznacza dwóch współsprawozdawców, którzy zajmują się tą samą sprawą. Było tak chociażby w przypadku sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Po drugie, grupy polityczne ustanowiły system punktowy. Każda z grup dysponuje określoną liczbą punktów. Im grupa jest liczniejsza, tym więcej punktów ma do dyspozycji. Grupy licytują, która z nich przeznaczy więcej punktów na dane sprawozdanie. Sprawozdawcą zostaje posłów z grupy, która zwycięży w licytacji. Oczywiście ważne są również kompetencje posła i jego zainteresowanie tematem. To jednak nie wszystko. Czasami komisja, której powierzono sprawę, prosi inną komisję o opinię. Zdarza się też, że jakaś komisja chce wypowiedzieć się na temat sprawozdania powierzonego drugiej komisji. Komisje te mogą zwrócić się do przewodniczącego parlamentu, aby wyznaczył jedną komisję jako komisję przedmiotowo właściwą, a drugą jako komisję opiniodawczą. Komisja opiniodawcza mianuje następnie własnego sprawozdawcę. Wróćmy na chwilę do naszego wniosku w sprawie transportu zwierząt gospodarskich. Komisją przedmiotowo właściwą byłaby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja Transportu i Turystyki mogłaby jednak zostać poproszona o przygotowanie opinii. Wyznaczyłaby wówczas własnego sprawozdawcę. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku wspomnianego już sprawozdania w sprawie sztucznej inteligencji. Pracowało nad nim troje sprawozdawców z trzech komisji opiniodawczych. Dlatego sprawozdanie, które parlament przyjął na posiedzeniu plenarnym w marcu 2024 roku, jest dziełem co najmniej pięciu sprawozdawców. Poza tym w parlamencie mamy kontrsprawozdawców. Wyznaczają ich grupy polityczne, które chcą monitorować postęp prac nad sprawozdaniem. Reprezentują oni punkt widzenia grupy na dany temat. Negocjują z innymi grupami politycznymi i pomagają wypracować kompromis. Ciekawostka. Każde sprawozdanie ma oficjalną nazwę, często bardzo długą, ale jest powszechnie znany pod nazwiskiem swojego sprawozdawcy. To wyraz uznania dla ich skrupulatnej i nieocenionej pracy w Parlamencie Europejskim. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, w stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Der Mercosur ist eine Gemeinschaft lateinamerikanischer Staaten und ein wichtiger Handelspartner der Europäischen Union. Die EU versucht schon seit längerem, den Handel mit dem Mercosur noch einfacher und günstiger zu machen. Dabei steht sie jedoch bis heute vor gewissen Hürden. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Chancen und Herausforderungen, die ein Handelsabkommen mit dem Mercosur mit sich bringt. Und wir erklären, was die EU tut, um die Beziehungen mit diesem großen Handelspartner zu stärken.

0: Plastik jest wszędzie. Zanieczyszcza wszystkie zakątki świata, a Europa niestety nie jest wyjątkiem. Łatwo dojść do wniosku, że nic z tym nie możemy zrobić. Unia Europejska walczy jednak o to, aby zapewnić nam czystszą i bardziej zieloną przyszłość. Zacznijmy od liczb. Coraz więcej ludzi w Unii segreguje śmieci i zdaje sobie sprawę, jakie to ważne. A jednak nadal wiele odpadów z tworzyw sztucznych w Unii nie trafia do recyklingu. Trudno o dokładne dane, bo te ciągle się zmieniają. Szacuje się jednak, że w Unii recyklingowi poddaje się mniej niż 40% plastikowych opakowań. Oznacza to, że ogromna większość tego typu śmieci trafia na wysypiska, do spalarni lub, co gorsza, zanieczyszcza środowisko naturalne. To poważny problem, bo stawką jest zdrowie oceanów, gruntów, a ostatecznie nas samych. Unia Europejska nie od dzisiaj walczy z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. W ostatnich latach zrobiła duży krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, w której plastik wykorzystuje się wielokrotnie lub przetwarza. Przełomowym momentem było przyjęcie strategii w dziedzinie tworzyw sztucznych w 2018 roku. Unia wyznaczyła w niej sobie ambitne cele dotyczące recyklingu, zmian w projektowaniu produktów z tworzyw sztucznych i ograniczenia ilości odpadów. Strategia ta utorowała drogę dyrektywie w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych z 2019 roku. Dyrektywę tę udało się przyjąć dzięki zdecydowanemu stanowisku Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Odegrała ona bardzo ważną rolę w walce z zanieczyszczeniem plastikiem w Unii. Zakazała niektórych przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dla których są łatwo dostępne alternatywy. Chodzi na przykład o plastikowe sztućce, talerze, słomki do napojów, patyczki kosmetyczne i patyczki do balonów. W dyrektywie zawarto też cele dotyczące zmniejszenia zużycia innych jednorazowych produktów z plastiku, takich jak pojemniki na żywność i kubeczki. Ponadto wprowadzono system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zgodnie z nim to przedsiębiorstwa muszą opłacać zbiórki i recykling odpadów z produktów, które wyprodukowały. W ten sposób Parlament Europejski wysłał wyraźny sygnał, że era plastikowych produktów jednorazowego użytku dobiegła końca. Co najważniejsze, Unia nie tylko wprowadza regulacje dotyczące tworzyw sztucznych. Aktywnie wspiera też również ich producentów w dostosowywaniu się do nowych przepisów i wdrażaniu zmian. Unia Europejska wie, że aby przejść na gospodarkę o obiegu zamkniętym, przedsiębiorstwa muszą znacząco zmodyfikować procesy produkcyjne i otworzyć się na nowe materiały. Dlatego uruchomiła różne programy i inicjatywy, z których można pozyskać środki na ten cel. Pomagają one przedsiębiorstwom inwestować w nowe, przyjaźniejsze dla środowiska technologie, opracowywać produkty z materiałów z recyklingu oraz odpowiednio szkolić pracowników. To jednak nie wszystko. Ostatnio Parlament Europejski wziął na celownik zagrożenia, jakie niesie mikroplastik. Drobiny plastiku mniejsze niż 5 mm sprawiają coraz więcej problemów. Pochodzą one z różnych źródeł – rozpadów większych przedmiotów z tworzyw sztucznych, mikrogranulek w kosmetykach, syntetycznych włókien uwalnianych podczas prania, a nawet ze ścierania się opon podczas jazdy. Dane dotyczące zanieczyszczenia mikroplastikiem są naprawdę alarmujące. Według badań codziennie do środowiska uwalniane są miliardy jego cząstek. Mikroplastik można znaleźć wszędzie, od najgłębszych oceanów po najwyższe góry. Jest w wodzie, powietrzu, żywności, a nawet w naszym ciele. W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Zaproponowała w nim, by do 2030 roku Unia ograniczyła o 30% liczbę mikroodrobin plastiku uwalnianych do środowiska. Parlament Europejski domaga się kompleksowych środków, które pomogą osiągnąć ten cel. Rozważa nowe przepisy, które zakażą celowego dodawania mikroplastiku do produktów. Zachęca też do szukania sposobów, które pozwolą wychwytywać mikroplastik z wody do prania i ścieków, zanim trafią one do rzek i oceanów. Walka z mikroplastikiem nie jest łatwa, ale Parlament się nie poddaje. jest zdecydowany zwalczać zanieczyszczenie plastikiem we wszystkich jego formach. Wszyscy musimy wnieść swój wkład, jeżeli chcemy kiedyś żyć w świecie bez plastiku. Unia i Parlament Europejski wprowadzają ważne przepisy, ale ich ostateczne powodzenie zależy od nas samych. To, co wybieramy jako konsumenci, naprawdę ma znaczenie. Używajmy mniej plastikowych produktów jednorazowego użytku, wybierajmy wielorazowe alternatywy, pamiętajmy o prawidłowym recyklingu. Bo wielkie zmiany osiąga się małymi krokami. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Grecko-niemiecko-brytyjskie konsorcjum dziennikarzy zdobyło nagrodę imienia Dafne Caruany Galizji za rok 2023. Dziennikarze przeprowadzili dociekliwe śledztwo w sprawie zatonięcia 14 czerwca 2023 roku łodzi Adriana. W katastrofie u wybrzeży Grecji zginęło ponad 600 migrantów, którzy kilka dni wcześniej opuścili Libię na łodzi rybackiej.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertad de expresión.
5: Libertad de expresión.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Dafne Caruana Galizia.
1: Tytuł zwycięskiego artykułu brzmiał: Pod uśpionym okiem władz, wyłączone kamery i śmierć w najciemniejszych głębinach Morza Śródziemnego. Wspólne dochodzenie prowadziło greckie Centrum Dziennikarstwa Śledczego Solomon we współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Forensis, niemieckim nadawcą publicznym ARD i brytyjskim dziennikiem The Guardian. Dziennikarze ujawnili, że największa w ostatnich czasach katastrofa statku z migrantami była konsekwencją działań greckiej Straży Przybrzeżnej. Ujawnili także niespójności w oficjalnych relacjach władz greckich. Dziennikarze przeprowadzili ponad 20 wywiadów z osobami ocalałymi z katastrofy. Przeanalizowali także dokumenty sądowe oraz materiały źródłowe Straży Przybrzeżnej. Ujawnili, że nie podjęto odpowiednich działań ratunkowych oraz zignorowano propozycje pomocy. Z zeznań osób ocalałych z katastrofy wynika, że łódź zatonęła, kiedy grecka Straż Przybrzeżna próbowała przyholować ją do brzegu. Grecka Straż Przybrzeżna zaprzeczyła, jakoby podjęła próbę holowania łodzi. Organizacja Forensis opracowała symulację wydarzeń tej tragicznej nocy za pomocą trójwymiarowego modelu łodzi. Wykorzystała w tym celu dane z dziennika pokładowego Straży Przybrzeżnej, a także zeznania kapitana jej statku. Do opracowania symulacji posłużyły także dane z przelotów samolotów i dane o ruchu morskim, jak również obrazy satelitarne i materiały audiowizualne z pobliskich statków oraz inne źródła. Odbierając nagrodę w imieniu zwycięskiego konsorcjum, Iliana Papangeli z Solomona powiedziała: Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie osoby ocalałe i ludzie, którzy stracili bliskich i przyjaciół w katastrofie statku, zyskają należne uznanie i że śmierć tych ludzi nie pozostanie niezauważona i nie będzie bezkarna. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: Parlament Europejski nadal będzie wiernie trwać przy rodzinie Dafne, po stronie poszukiwaczy prawdy, po stronie sprawiedliwości i niezależnego dziennikarstwa. Domagaliśmy się odpowiedzi. Analizujemy, stanowimy prawo. I nadal będziemy uchwalać odpowiednie akty prawne, aby nasza wspólna Europa była przestrzenią, w której dziennikarze mogą pracować wolni od strachu, nękania, przemocy i morderstw. Nagrodę wręczono już po raz trzeci. Jej celem jest wyróżnienie wybitnego dziennikarstwa, które propaguje podstawowe zasady i wartości Unii Europejskiej. Nagrodę ustanowiono ku pamięci Dafne Caruany Galizji, maltańskiej dziennikarki, blogerki i działaczki antykorupcyjnej, zamordowanej w 2017 roku. Prowadziła ona śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy, powiązań między branżą gier hazardowych online a przestępczością zorganizowaną oraz maltańskiego systemu obywatelstwa dla inwestorów. Zamordowano ją w połowie października 2017 roku. Zginęła w pobliżu swojego domu w wybuchu bomby podłożonej w jej samochodzie.